0: amahoro neza tuyaga nande
1: ndo kubgayo
0: ndio kubwabira maja hehe
1: nyambuga
0: munyampinda namahoro
1: uko na mahoro
0: kaze mu kiganiro urakoze cyane imani guhumugisha ego ego me yego urakoze nawe ugira umugisha.

0: Hello.
1: Mwiriwe
0: neza tuyaga nande.
1: Esperance mugahabura.
0: Esperance amakuru ngaho mugahabura.
1: Nashimana.
0: Ikaze turi miganiro cy'intasho.
1: Ni kuri DJ Rogiza.
0: Aha.
1: Umujyango wanje turi kumwe ngaho mugahabura.
0: Ego me.
1: Ufrigidiologita na mama wanje na musaza wanje mwari mama papa Ivani na mama Ivani.
0: Hmm.
1: Ufrigidiologita musaza wanje bose aho bari ku ishuri.
0: Yego me.
1: Nabo kiri kumwe hano bose ku kamabuye ndabifrigidiologita.
0: Yego.
1: Ishengere ryose rya kivumu ndagifrigidiologita namwe muri kuri radio agakize na banywanyi bose bari kuri radio agakize ndabifrigidiologita.
0: Murakoze nawe turagushimiye cyane. Sawa, sawa, sawa, sawa.

0: zacho zari nazo kuri radio agakiza ku isoko yukuri.
1: Hello.
2: Ashaka gutasha.
1: Mhm.
2: Papa na mama. Ashaka gutasha.
3: Akwisimane ni asubira.